na pewnie wieczór do przyzwonu dzwona dzwonila. Pred crkvom svetog blaža ti si.

malutki szyj, gdzie człowiek koda kłisze, kożna jak na pas jaja, w żaruku lecze karabaj. Ja sam Michael i sam Romy, a ty prosię tak do hałby, kożna patra.